spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas. Słów wiele, snów wiele chwil.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Wrócę przez spalone mosty, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, by zobaczyć jak dopala się, co zniszczyłem.

znałem tras. Koltem i sztyletem siałem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

Kurapaty ja zakończył 20 grafik na temu kurapat. Ja nie gotowy do wystawki. My chcemy zrobić na listopad krzyż i mamy dwa miejsca, w jakim można ten krzyż postawić. To jest Czarska droga od Parku Pałacowego do Ścisłego Rezerwatu w Białowieży. Jeszcze dokładnie miejsca nie znaję, ale jest możliwość, żeby taki krzyż tam postawić, kiedy nie na parkowym gruncie, nie na działce parku, to na prywatnej, bo temu tam jeszcze jest kilka takich zagonów prywatnych i my już obgovorili z dwoma gospodarami z Białowieży. My jeszcze ich prośbiszcze nie podajemy. To jest nasza taka cicha umowa. My będziemy jeszcze mówić z burmistrzem, z wójtem Białowieży, żeby nie było żadnej tam kolizji. I albo tam postawimy ten krzyż, a drugie namierzenie to jest utopili. Przy wózkotorowych kolejkach, gdzie już stoi ekumeniczna kapliczka poświęcona puszczy, jest tam kamień z leśnikami, jakich ze Sowietów wywieźli na Sibir. I kiedy by dojszał krzyż jeszcze z Kurapat, to już byłby taki punkt, taka dosyć solidna pamiątka i naszych ludzi, jakie byli wywiezieni na Sibir. Jest kapliczka, gdzie można pomalić się i może tam nadleśnictwo nie ma żadnych takich jakichś pretensji, żeby tam postawić krzyż. My chcemy gdzieś tak przy końcu we wrześniu poklikać takich z 20 osób, jakie tam pisali się na listu, takich honorowych ludzi, jakie pomogą postawić ten krzyż. I tak kolegialnie będzie podjęta decyzja, czy postawimy go w Białowieży, czy postawimy utopili. I chcemy, żeby w listopadzie tam była msza i żeby ten krzyż był wyświęcony czy w Białowieży, czy w Topili.